0: Trosci Svenie.
1: Trosci Svenie.
0: Is dit is Svenie.
1: Is dit is Svenie.
2: Laita solo o la kitao.
3: Laita solo o la kitao.
2: Ilia o to isa.
3: Ilia.